l'autre. Znowu pioszczoje te plumy typy. Tępe motywy na nogach ledwo stoi. Ruszy mój anioł z doli. Boli, ucho boli, głowa boli. Co to jest? Kto za tym stoi? Z ścianą, za drzwiami słyszę basy. Bombasy, że nie szkoda im kasy. Se kupią te pudełka i cisną. Duszą, czekam aż im błysną. Te korki falą wymuszą.

Weźcie, bo nie mogę już. Nie wiem skąd się wydobywa ten kurz. Gówniarze się bawią w te rapy. Gałki, przyciski znaczą tłuste łapy. Bo ucinałbym jak araby za kradzież. Te łapy, brudne łapy. Co mi robią źle, robią nieporządek. Dlatego boję się, bronię się.